możliwości, cina mu utopić na pianu. Ja to chatki rytolno, zo, o, lata pa do nierno.